Nasajolo we wume danu mi matun, ima inwiya na dona, ima infose kowe inube, unuwe jolo meje ekanoa. Awakande yali udie kolea ro kwe tuwe wawe, amadona